enye yeyi be miato gbeɖa bena miaxɔ ŋusẽ la ne miate ma trɔ amewo to yesu ƒe nukɔ la dzi le subɔsubɔ la me yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ be mawo nado ŋusẽ wò abe ale si be wowɔ na petro ene kple apostolomliawo wowɔ nu gãwo na aƒetɔ to mawo ƒe amenuveve me to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me aƒetɔ eye woawo ŋutɔ la wo ŋutɔ trɔtrɔ va to yesu ƒe nukɔ la me na subɔsubɔdɔ mi ma te nu akpɔ dzidzɔ dze le subɔsubɔdɔ me le si me ne miaƒe agbe ma trɔ o miaƒe agbe ma trɔ o ke sinɔnuwo le yesu ƒe nukɔ la me.

Le Luka tame wo ƒe kpe adre. Luka tame wo ƒe kpe adre. Luka tame wo ƒe kpe adre kple kpe kpe enyia. Eye aƒema me ke mianɔ aɖu nu, naɖeke mele miasi be mianɔ lo, vɔ gake bena miana bena takpekpe sia na aɖu ŋkuta miawɔe. Megblɔe nɛ lo, vɔ me miawɔe ne miakɔ da akpe nɛ bena eva miagbɔ le yesia me. Leyata makpe Pentecosta ƒe nunɔlawo dometɔ ɖeka nava mehiã nɛ ame ɖeka tso Pentecoste hamiawo me neva ŋkɔgbe le gbɔnye. Eye ame ɖeka atso kristotɔ be hatsotso subɔsubɔ la me ava ŋkɔgbe. Eye kristotɔ be hatsotso ame ɖeka neva ŋkɔgbe anɔ gbɔnye le afia. Eye pastor Adefila nekpe ɖe wo ŋuti.

Do gbeɖa, gbedoɖa si miado ɖa le teƒe siawoa, heku ɖe gbetɔame si ame aɖewo ahe va fi ya egba gbedoɖa ma la, naxɔ dziƒo ƒe asidede megbe. Do gbeɖa. Le teƒe sia, nu ke ne le mɔ kpɔm na be naxɔ tso aƒetɔ la gbɔ, mɔ xe nu ɖe sia ɖe na wo gbedoɖa zãme la le be wona ɖi ɖa, ya te le be miado gbe ɖa na ame ɖeka ŋutɔ ƒe dzadzra ɖo be na aƒetɔ la na ka si wo dzi na dzra wo dzi ɖo be naxɔ nu tso aƒetɔ la gbɔ, be wo ŋutɔ abe ame ɖeka nenea la dzra wo dzi ɖo be na dzi Yehowa zã ya me. Esi Mawu ƒe nya la va, ma ɖe mɔ na dzikeke, ma ɖe mɔ na tsakatsaka, ma ɖe mɔ na mɔxenu o, ate ma tsɔ susua da ɖe Mawu ƒe nya dzi, atsɔ susua da ɖe Mawu ƒe ŋusẽ dzi, ke wo nu na do gbe ɖa be naɖeke ma ni mɔxenu nɔ zã ya me o. Ponu na aƒetɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ na wɔ na dzra ɖo na nye nu dɔ nu xena ne aƒetɔ Mawu dzi be yeazã woe, Mawu dzi be yeatsɔ yi ƒe dzɔgbe nyuie ade me o. Gblɔe na aƒetɔ be aƒetɔ ne dzra yi ɖo ne yeanyo xena ne Mawu ƒe yayra si wo dzra ɖo ɖi nɔ le zã ya me. Do gbe ɖa bena aƒetɔ na kpe ɖe nu tsio be la te ma xɔ nu siwo katã aƒetɔ dzra ɖo ɖi nɔ le takpekpe sia me. Mabu nu si Mawu dzra ɖoa mabu wo dometɔ aɖeke o, mabu Mawu ƒe dɔmenyo ɖe wo agbe me o, mabu agbexɔxɔ si aƒetɔ dzi be yeana wo zã ya me o. Ke wo nue na ponu na aƒetɔ. Ame geɖewo le kristo xɔm egbe, nu kate wuia ma xɔe ɖo. Ame geɖewo le gome kpɔm le yiƒe yayra me, nu kate wuia la ma nye gome kpɔla le mawu me ƒe yayra la me oa? Ke wo nue na do gbe ɖa.

to gbe ɖa be mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la na de ɖokui afia le mɔtɔxɔe dzi le zã ya me. Ne mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la ɖi va, ne mawo ƒe ŋusẽ ɖi va la, blablawo katã kekem woaxɔ tutu, kuxuiwo katã kekem woate ɖa. Eto ɖe sia ɖe la ɖe la lolo, ke wo nu na ƒo nu ne aƒetɔ. Do gbe ɖa be aƒetɔ ɖe wo ŋuti kɔkɔe fia le zã ya me. Le mía dome la mi di be míakpɔ wo ŋusẽ, le mía dome la mi di be míade dzesi wo dɔme nyo, ke wo nue na ƒo nu ne aƒetɔ. Ne aƒetɔ ƒe ŋuti kɔkɔe ɖe ɖokui fia le zã ya me la, le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le mía fofo dziƒoʋĩtɔ, mi tsɔ egbeni takpekpea ƒe ŋkeke tɔ̃gɔ̃ le asiwome dem. Mi do gbe ɖa aƒetɔ, wò ŋuti kɔkɔe na ɖe ɖokui afia le mɔtɔxɔe aɖe dzi. Aƒetɔ ɖe nu vɔ wòlɔ zã ya me, yɔ dɔdɔ nɔ zã ya me, tu kablabla zã ya me, gbɔ agbe wo hamia, eye wo vilia Kristo ƒe nukɔŋuti nakɔ zã ya me le Yesu ƒe nukɔme. Egbe la, ne he ɖase ɖiɖi mavɔ vɛ be mawo fiaɖuƒea na keke ta ɖe dzi le xixia me, akpenɔ be le woɖo gbedoɖa ŋuti le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le.

aƒetɔ ele wola la, esi ne le titre la, ŋutɔ nɔ gblɔ ne aƒetɔ le afi ma, be aƒetɔ me va gbɔ wegba, me xɔ kaka ɖe dzi la, be la tsɔ nu vɔa ke aƒetɔ tsɔe ke me xɔe se, Yesu Kristo ku le tanye, me xɔe se bena ega titre ake, bena ya nama agbexɔxɔ blibo, agbexɔxɔ gã, eye amenuveve agbexɔxɔ sia va egba to mawo ƒe nublanui kpɔkpɔ me, menye sesele lãme lo, menye nye aɖatsi si me fae o, gake wò amenuveve da akpe nɛ bena aƒetɔ xɔ wo fifia. Míado gbe ɖe fofo le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme, mi da akpe na wò lɔlɔ, akpe na wò dɔmetɔtrɔ, akpe na wò dɔmenyo. Medo gbe ɖe aƒetɔ bena tsɔke ame si ame, eye nana ame si ame amenuveve nublanui kpɔkpɔ kple amenuveve ƒe agbewɔxɔ zãe ame fifia le Yesu ƒe nukɔme. Mase ame nyuietɔ, akpe na wò aƒetɔ na wò amenuveve la, akpe na wò nublanui kpɔkpɔ kple lɔlɔ la, akpe na wò la be mi nye bena ame si ke va wò la me le tsɔgbe aƒu ŋugbe o, le xɔwo, le tsɔkewo, eye le nawo wo amenuveve gã kple agbewɔxɔ gã la. Mebia be nu si le dze gɔme lo ƒe agbemetɔ amenuveve mea, yee dzi le amenuveve la me le woƒe agbe ŋkeke mamlɛtɔ me tso zãa me dzi yina le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme, mi do gbe ɖa le amen. Nukɔŋlɔlɔ le miaƒe axadzi, miwɔ ɖeka kple wo, woaxɔ miaƒe nukɔ eye woakpe ɖe mia ŋuti fifia. Miaƒe pastɔ ne xɔ avɔsamlekpuia fifia ale be woate ma kplɔ amewo le edzimetɔtrɔ la me. Woakafu aƒetɔ, eye enye afɔɖeɖe gã aɖe si nèwɔ le zã ya me. Kpɔ egbɔ bena ŋlɔ yikɔ wa ɖe agbalẽvi si wona wa dzi, ŋlɔ agbalẽvia le nyateƒe me, megada lakpa o, mega blamwo o, ŋlɔ kple ŋɔŋlɔ dzesi gãtɔ, eye nabe me ne kɔ nyuie ɖe. Eye afɔɖeɖe si le ɖe zã mea enye afɔɖeɖe gã si ke la te ma ɖe le agbe me, be le trɔ dzi me, be le nyame si ne dze na dziƒo wo nukɔ la gbegbalẽ la me le nye mawo ƒe vi fifia. Dziƒo de dzesi eye dziƒo le dzidzɔ kpɔm le nyametsotso gã ma si ne wɔ le zã ya me, eye agbalẽ ma si ŋlɔ le lia akpe ɖe ŋutiwo le wo xɔ se me, eye ŋli nyui ɖe esi ke aɖaŋuɖolɔ le gbɔ le afi ma. Aɖaŋuɖolɔ menye mawunyae miagblɔ lo, ɖeko miaŋlɔ woƒe nukɔ kpoe ne le ŋli vɔ kpoa, ke le agblɔe na mi miade dzesi be miŋlɔ yikɔ vɔ. Ke miame siwo le anyinɔƒea, miawoea mianɔ gbedodo ɖa dzi. Wo ame si ke le nyikɔ ŋloma, nunana ɖo li, wo dzi be woanɔ woakpe ɖe ŋutiwo le wo gbɔgbɔmɔ ƒe tutu ɖo si mi le nukɔ ŋloma. Miaɖo to esiawo, nudɔ, nuɖuɖu kple Yesu la nɔ anyi le tsɔƒe ŋkeke me le teƒe si ke ne woaɖe gbeƒe na mi kple game si wona mi la, dzagbagba be na yi me si wotsɔ ƒe agbe na Kristo la adro mi ŋutɔ be miakpɔ o le teƒe ma. Aƒetɔ ayra o le si me wia ne va.